Poslušate Radio Koper. Ljubi me, ljubi nocoj, naj vem, da si srečna z menoj.